Johnny was Shiny Shiny from Hazy Fantasy. Shiny, shiny, back down behind us. Shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, back down behind us. Shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny